Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock.

0: 20 lat. W tule pracy, nie fachmet. Makamy na to, już przez 20 lat. Nie to spicy, nie fachmet. Makamy na to, już przez 20 lat. Nie to spiwani, a net. Makamy na to, już przez 20 lat. Nie to spiwani, a nie to rap.
1: Ale ludzie...
0: Makamy na to, już przez 20 lat. Nie to spiwani, a nie to rap.
1: Ale ludzie chcieli...
0: Już przez 20 lat. Nie to spiwani, a nie to rap.
1: Ale ludzie chcieli nową dysku, a tu też
0: 20 lat.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Vejvoraz s Danem.

Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem. Voraz Stanem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem. Voraz Stanem. Stanem.

0: rockovej.
1: Pěvecký plese.
0: Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.